0: Podravje na moji dlani.
1: Dobro jutro.
2: Penso con sueño para sido.